0: Trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
0: Máme na fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh. Fajn.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn. Tvoje léto má soundtrack. Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Vždycky fresh. Fajn. Neřeš playlist, žij léto. Fajn. Některé věci se do rádia nevejdou. Naštěstí existuje internet. Instagram, TikTok, YouTube. Fajn. Fajn. Fajn. Vždycky hot.